sobie tam podporządku. On żył sam do tego celu, pracował w Ukrainie, szedł w krzak do cywilnego wyjazdowego, on żył sam do tego celu, no a my, on żył sam do tego, a nie, no i byli w słuchach, nie ma.